0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Chili Z, mam przyjemność przedstawić Wam cudowną książkę Ukryte na widoku, 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej. Dzisiaj przychodzimy do Was z jedną z tych 101 opowieści, a może z dwoma, zobaczymy. Razem ze mną jest autor tej książki, Tomek Szymański, którego możecie znać również jako Solo Show.
2: Jest w Twojej książce na przykład rzeźba Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. Jest też Niebieskie Jajo. I no to, co łączy te dwie rzeźby, to jest oczywiście postać Joanny Rajkowskiej. Porozmawiajmy, one są zgodne z ideą tej książki, czy właśnie są jakimś wyjątkiem w tej książce? Bo Ukryte na widoku jest o sztuce w przestrzeni publicznej, ale tej, o której może nie do końca wiemy, której historii nie znamy, których autorów, autorki nie jesteśmy w stanie przyporządkować do tych rzeźb, tylko właśnie poznać ich bardziej dzięki temu, co piszesz. Czy to jest oczywiste, czy nie jest oczywiste, że Palma i że Jajo to jest Rajkowska?
3: Mega ciekawe pytanie. Dla mnie Palma w ogóle to jest jedno z najbardziej ukrytych na widoku w tej książce. W sensie, znamy tą realizację, ale dla mnie jakaś taka w ogóle najpotężniejsza siła tej realizacji Rajkowskiej polega na tym, że mamy jakiś taki w pozytywnym sensie zgrzyt między jej stroną wizualną, radosną, taką optymistyczną. Rajkowska sama też często mówi, odbiła ci palma, nie? To jest właśnie to centrum Warszawy, gdzie ludziom po prostu czasami odbija palma i mają swój symbol, a jednocześnie zaczynasz grzebać. Ta praca gdzieś tam powstała na fali podróży, bodajże w 2001 Rajkowskiej do Izraela, różnych wątpliwości, które nią miotały w związku z tym, co tam zobaczyła. Taka podróż formacyjna, to tam jest i to właśnie ten element, ten pomysł wprowadzenia krajobrazu, to oczywiście ta praca nabiera zupełnie też innego kontekstu w dzisiejszych czasach, ale ten pomysł wprowadzenia tego elementu krajobrazu właśnie stamtąd tutaj do Polski, jako trochę takie zaznaczenie tego wątku, ile procent kiedyś społeczności Warszawy stanowiła ludność żydowska, ale też, kurczę, no Rajkowska mówi, że to było niezaplanowane i to jest właśnie magia w ogóle sztuki współczesnej, że takie rzeczy się dzieją, że ona wymyśla tą palmę, wymyśla to Rondo de Gaulle i się okazuje, że skąd te Aleje Jerozolimskie? Od Nowej Jerozolimy, czyli osady prowadzonej przez ludność żydowską, kupiecką, warszawscy kupcy czują konkurencję, doprowadzają do tego, że ta Nowa Jerozolima zostaje po prostu zaorana. Ta palma właśnie, ta radosna, pozytywna, zielona, kryje zupełnie takie nieintuicyjne historie. I tak samo troszeczkę jest z tym jajem.
2: Znacznie nowszym, tak z 20 lat młodszym.
3: Tak. To jest fajne, że tam ten element ukrycia z kolei nie jest już tym taką metaforą, tylko tym takim przełamaniem tej takiej sterylności naszego przemieszczania się po ulicach, że kurczę, trzeba po prostu podejść i dotknąć tego jaja.
2: Tak.
3: Trzeba się zatrzymać fizycznie i posłuchać i tam się dzieją rzeczy, ale też znowu bardzo ciekawy kontekst historyczny. I ja powiem szczerze, nawet nie znałem prowiniencji tego słowa hece. W tym miejscu na Placu Pięciu Rogów odbywały się hece, czyli takie krwawe wydarzenia nastawione na zabijanie zwierząt dla uciechy tłumów. Ten ekologiczny wymiar sztuki Joanny Rajkowskiej właśnie wybrzmiewa tuż obok radosnego tego kontekstu obcowania właśnie tego fizycznego z tym jajem, słuchania go. Światy, które teoretycznie rzadko występują obok siebie, właśnie atrakcyjna wizualność i bardzo niejednoznaczna, wielowarstwowa treść są czymś, co u Rajkowskiej wraca i wraca też w mojej, powiem szczerze, ulubionej pracy, czyli Łódź, czyli Pasaż Róży.
2: Pewnie widzisz, że mam książkę otwartą na tej stronie. Ale
3: widziałem.
2: Też celowo mam otwartą, bo pewnie słuchacze, pewnie wiecie, może widzieliście na Insta, może kiedyś tam nawet byliście w Pasażu Róży, czyli w tym podwórku wyłożonym takimi srebrnymi.
3: To są lustra. To są połamane lustra.
2: No właśnie, powiem ci, byłam w klasie o profilu marketingowym, więc mieliśmy fotografię jako zajęcia. Jedyne miejsce związane ze sztuką, jedyne miejsce, które jest samo w sobie dziełem sztuki, które odwiedziłam razem z moją szkołą, to był Pasaż Róży.
3: No i
2: po to,
3: super.
2: Żeby porobić tam zdjęcia, rozumiesz?
3: I jakie miałaś wrażenia? Jaki był ten twój pierwszy odbiór?
2: Zastanawiałam się, jak zrobić tu zdjęcie, żeby ująć piękno tego miejsca. Wtedy nikt nie opowiedział nam o Joannie Rajkowskiej. To nie była taka, wiesz, dobra edukacja o tym, skąd to jest, skąd to się wzięło.
3: No, przestrzeń publiczna to jest często walka, która też po prostu rozgrywa się na takiej granicy też polityki. Tam do niedawna w ogóle jeszcze nawet nie było tabliczki faktycznie informującej o tym kontekście. No i znowu mamy poważną, taką trudną historię, której może nie będę streszczał, żeby też zostawić trochę smaczków do przeczytania, ale to jest też dla mnie po prostu przykład, że ukryte na widoku mogą być po prostu takim przewodnikiem po prostu do przeżycia fajnie weekendu. Pasaż Róży wypada w fascynujący sposób na samym poziomie wizualnym i czasami może to też jest okej, nie? Że nie musimy zawsze też tych dzieł przegadywać, do nas to może wróci za rok, za kilka lat i dopełni ten kontekst, ale sztuka współczesna sobie myślę, że nie zawsze musi być tą kilkustronicową, czy wielo po prostu tomową opowieścią, która obwarowuje swoje po prostu granice.
2: Myślę, że to jest też dobra puenta naszej rozmowy. Trochę to jest o pozwoleniu sobie na to, żeby odebrać sztukę na takim poziomie, na jakim aktualnie możemy.
3: Kurczę, ja najbardziej lubię grać w Babingtona w Parku Rzeźby na Brudnie pod Abakanowicz. Polecam.
2: Super, fajnie. Jestem ciekawa, co u was, drodzy słuchacze, wyniknie z tej książki i gdzie ją ze sobą zabierzecie. Jakie sporty będziecie z nią uprawiać? Pięknie ci dziękuję za rozmowę. Razem z nami w Chili Z był Tomasz Szymański, twórca Solo Show, autor książki Ukryte na widoku, 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.

0: sprawdzamy mapę pogodową. Już teraz wietrznie dzisiaj trochę w całej Polsce, ale temperatura przyzwoita 15. Teraz w Warszawie 28 w ciągu dnia, w Warszawie, w Rzeszowie 27, w Krakowie 26 stopni, w Katowicach i w Olsztynie 25, w Trójmieście.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
0: Dzień dobry, 7 na zegarze. Dzisiaj mamy wtorek, 9 dzień czerwca. A ja zapraszam na śniadanie do łóżka do godziny 10. Mam nadzieję, że dobrze rozpoczęliście ten tydzień i w miarę upływu czasu będzie tylko lepiej. Miejcie dzisiaj dobry, wspaniały dzień.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 9 minut po godzinie 7. Staram się unikać scrollowania jak mogę. Nawet ostatnio myślałam, żeby kupić sobie taki stary telefon cegłę, żeby nie marnować w życiu czasu na to wszystko, co tam jest. Bo bywają rzeczy piękne, wzruszające, jak panda, kotki, parady. Okej, ale bywają też okropne rzeczy w internecie. Natomiast wczoraj widziałam, jak Robert Lewandowski przyjechał sobie do Warszawy i poszedł z ziomkami, youtuberami na kebaba. I właśnie to sobie nagrali. I tak pomyślałam, że ludzie mówią, że ten internet to zło i co to jest za praca, youtuber, a mnóstwo młodych ludzi wskazuje, że właśnie tym chciałoby się zajmować. I umówmy się, jakoś mnie to nie dziwi.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Łagodny, łagodny, mieszany wjechał. U nas będzie też mieszanie dobrych, świetnych dźwięków. Zapraszam. 10 minut po godzinie 7:00.

0: słuchacie, czyli zerkamy na kartkę z kalendarza. Dzisiaj 9 dzień czerwca, wtorek. Słońce wstało o 4:26, a pójdzie spać o 20:57. Imieniny Pelagi, Felicjana i Marii. Dzisiaj dzień skakania po kałużach. Nelson Mandela, to zdanie na dziś: wszystko wydaje się niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione. I bardzo polecam, żeby to zdanie wziąć sobie do serca. I są takie momenty, że prokrastynacja jest wskazana, ale są też takie, kiedy warto to, co wydaje się niemożliwe, zrobić już teraz. To byłam ja, wasza poranna coachini.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Utwór bardzo dopasowany do zdania z kalendarza. Mrozu, Zalia. Odpowiedni moment w Chilli Z. 19 minut po 7:00.

0: program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Minczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: T plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Teraz będzie o pożeraczu czasu, ale dobrym pożeraczu. Zapomniany hit sprzed lat o stracie i budowaniu życia od nowa podbija polski streaming. Widzowie są oczarowani. Dziś już nie robi się takich seriali. Kilka dni temu bibliotekę jednego z portali streamingowych zasilił serial, który wielu widzom może wydawać się znajomy, choć przez lata pozostawał w cieniu bardziej popularnych tytułów początku lat 2000. Familijny dramat o stracie, o dojrzewaniu, o próbie budowania własnej tożsamości, o poszukiwaniu o tym, co w życiu najważniejsze, wskoczył do top 10 najchętniej oglądanych seriali platformy. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek jego drugiego życia. Na początku lat 2000 telewizja chętnie uciekała od wielkomiejskiego zgiełku w stronę małych, uporządkowanych społeczności. I rzeczywiście, oglądając ten serial, człowiek tęskni za taką małą społecznością. Społecznością, w której każdy zna każdego, a emocje, choć intensywne, rozgrywają się w bezpiecznej i wyciszonej przestrzeni. W tym nurcie mieściły się zarówno Kochane kłopoty, jak i popularne Jezioro marzeń, a także serial, o którym mowa, czyli Everwood. Bohaterem serialu jest nowojorski neurochirurg, którego życie rozpada się po nagłej śmierci żony. W jednej chwili bohater traci nie tylko ukochaną osobę, ale też dotychczasową tożsamość. Zawodowca pochłoniętego pracą, zamiast pozostać w Nowym Jorku, podejmuje decyzję o radykalnej zmianie i przeprowadza się z dwójką dzieci do małego miasteczka Everwood w Colorado, gdzie zaczyna wszystko od nowa, a my zaczynamy razem z nim. To jest bardzo piękna historia, bardzo piękna.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: To, co piszą młodzi odbiorcy, to dlaczego teraz, dzisiaj nie robi się takich seriali, które dają oddech i przestrzeń.

0: główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
16: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Sprawdzamy pogodę. 16 stopni w Warszawie w ciągu dnia, 28 gorąco dzisiaj, 28 też w Rzeszowie i w Lublinie, 27 Kraków, Kielce, 26 Katowice, Łódź, Olsztyn i Warmia, 23 stopnie w Poznaniu, 24 we Wrocławiu i 25 stopni pokażą termometry w Trójmieście.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, ósma na zegarze, 9 dzień czerwca, wtorek, imieniny Pelagi, Felicjana i Marii. Dzisiaj dzień skakania po kałużach, a w moim ulubionym naściennym kalendarzu słowa Nelsona Mandeli na dzisiaj: wszystko wydaje się niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie Chili Z. Coraz cieplej i coraz tęskniej do morza, do Trójmiasta i na Hel, do Chałup. A skoro o Trójmieście, to Sneo Gdyni, wystawa sztuki współczesnej na stulecie Gdyni. Jakiej Gdyni chcemy za kolejne 100 lat? Takie pytanie stawiają organizatorzy festiwalu Sneo Gdyni, jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych przygotowywanych z okazji stulecia miasta. Od 13 czerwca do 27 września w 10 lokalizacjach będzie można zobaczyć pracę niemal 40 artystek i artystów, którzy poprzez sztukę współczesną spróbują wyobrazić sobie przyszłość Gdyni. W tym roku Gdynia obchodzi 100. rocznicę nadania praw miejskich. W programie jubileuszowych wydarzeń znalazły się koncerty, spotkania i wystawy. Jednak Sneo Gdyni wyróżniają się nietypowym podejściem do rocznicy. Zamiast skupiać się na historii miasta, festiwal zachęca do myślenia o przyszłości.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Zachęcam. Sztuka nowoczesna w 10 lokalizacjach miasta. Wystawa inspirowana przedwojenną wizją rozwoju miasta. Obrazy, instalacje, animacje i wielu wspaniałych artystów i wiele artystek.

0: Słuchacie, czyli Zetusma 21 na zegarze. Nie zrozumiecie sztuki, póki nie zrozumiecie, że w sztuce 1 plus 1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem dwóch. No dokładnie. Frycz, gruszka, kot i stemka w Królu Maciusiu I w Teatrze Telewizji. A propos sztuki, wysokiej sztuki, dobrej sztuki, mocnej sztuki, jesienią w Teatrze Telewizji czeka nas premiera nowej adaptacji Króla Maciusia I Janusza Korczaka w reżyserii Tadeusza Kabicza. Do Marka Kondrata, który zagra w niej jedną z ról, dołączają kolejne gwiazdy. Jan Frycz, Karolina Gruszka, Tomasz Kot i Danuta Stenka. Nowoczesna, pełna wyobraźni adaptacja klasycznej powieści Korczaka. Twórcy spektaklu przeniosą widzów do baśniowego, stylizowanego świata, w którym dziecięcy idealizm zderza się z rzeczywistością.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out.
1: Rain. Darker cloud rain.

0: Znów wiosna, Leopold Staff. Dzień marcowy, przepiękny uroku, wiosna boskie zlewa na mnie czary, 40 któregoś tam roku. O cudowne wy, najsłodsze dary, mej jesiennej, tak wiosennej wiosny, więc nie jestem stary, więc nie jestem stary. Boskie słońce, nieznużenie, skrzętnie pól dymiących, pijące opary, ukochane gorąco, namiętnie. Już baziami wierzby śmieją się jary, już z pokrywy śniegowej ni śladu, szumią wiatru ciepłego pogwary. Wiosno, wiosna, co szczęścia bez miary skupiasz w mego serca szczęśliwości, ze świat cały wziąć mógłbym za bary. Bardzo się cieszę, więc nie jestem stary.
1: Jeden wiersz w radiu.
2: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
9: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
10: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
9: Cudownie!
10: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
2: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Gdybyście mieli nastoletniego bąbelka w domu, który zimą wychodził w krótkim rękawku, a teraz nosi długie spodnie i długie bluzy i ubiera się na ciepło, to tak, to jest bardzo zdrowy objaw. 28 stopni dzisiaj pokażą termometry w Warszawie i w Rzeszowie, 27 w Krakowie, 26 w Katowicach i w Olsztynie, 25 w Trójmieście, 24 we Wrocławiu i 23 stopnie w Poznaniu.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Pewnie, że zapraszam. 9 dzień czerwca, wtorek, imieniny Pelagi, Felicjana i Marii. Dzisiaj dzień skakania po kałużach, ale okazję do tego będą mieli tylko mieszkańcy Krakowa, Katowic, Wrocławia, Warmii i Trójmiasta. W Warszawie lampa. Dzisiaj kałuże są nieplanowane i to jest dobra wiadomość. Zapraszam do 10.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 9. Najpierw książka, potem zaproszenie do kina. W cieniu Łysej Góry od pokoleń trwa konflikt dwóch rodów, Kończaków i Cebrzynów. W tej części Gór Świętokrzyskich dawne urazy są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a honor i lojalność wobec rodziny znaczą więcej niż obowiązujące prawo. W samym środku tej wieloletniej wojny znajduje się Stefan Cebrzyna, który musi zmierzyć się nie tylko z oczekiwaniami swoich bliskich, ale także z uczuciem do Jadźki Kończakowej, które komplikuje wszystko, w co do tej pory wierzył. Maciej Siembieda po raz kolejny udowadnia, że potrafi tworzyć historię gęstą od emocji i tajemnic. Goło Boże! To książka, która wciąga wyrazistymi bohaterami i opowieścią, w której przeszłość nieustannie wpływa na teraźniejszość. To propozycja dla czytelników i czytelniczek, którzy lubią książki z rozmachem i nie mają nic przeciwko temu, by spędzić z nimi kilka letnich wieczorów, a może nawet i nocy.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Słuchajcie, czyli za 9:22 na zegarze już teraz zaproszenie do kina Milcząca Przyjaciółka. To film, który wam polecałam. Jak już zobaczyliście ten film, to warto pójść na Drugie Życie, dokładnie w takiej kolejności. Drugie Życie, czyli zdobywca Nagrody Publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji, emanujący optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety. Wiecie, ja lubię w życiu robić sobie takie drobne przyjemności, na przykład dobrą rzeczą w radiu i w tym, że ja jestem o tej godzinie, o której jestem i do was mówię, jest to, że o 10:00 wychodzę, jem śniadanie i zanim Bąbelek wróci i będę woziła na matematykę, tenisa, inne rzeczy, boksy różne, to mam dużo czasu i ten czas można spędzić w kinach studyjnych, oglądając wspaniałe rzeczy. I to jest bardzo przyjemne, żeby pójść do kina rano i zobaczyć coś pięknego i coś dobrego. Takim filmem jest Drugie Życie. To jest historia dojrzałej kobiety, która od 40 lat mieszka w słonecznym apartamencie w sercu marokańskiego Tangeru. I to miejsce, które pamięta jej miłość, codzienne rytuały i całe życie zapisane w ścianach, meblach i drobnych gestach. Gdy zostaje zmuszona do opuszczenia swojego domu, nie potrafi się z tym pogodzić, bo dom to nie tylko adres, ale część tożsamości. To, co początkowo wydaje się bolesną koniecznością, nieoczekiwanie staje się nowym początkiem. Nowi przyjaciele, niespodziewana miłość, piękna historia, piękna i wzruszająca. Wybierzcie się do kina na Drugie Życie, bo warto. Warto.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chilli Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dokąd na wakacje?
9: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
8: Czyli Zdrojowa Hotels.
9: Zdrojowa Hotels?
8: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
9: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
8: Tylko na zdrojowahotels.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Po reklamie.

0: Słuchajcie, czyli za 9:37 na zegarze, a już teraz książka do dostania Magdalena Witkiewicz i czereśnie muszą być dwie. Drzewo czereśniowe potrzebuje drugiego drzewa, by żyć i dawać owoce. Podobnie jest z ludźmi. A Zosia nie przypuszcza, że niewinna decyzja o pójściu na wagary odmieni całe jej życie. Dzięki przypadkowemu spotkaniu nawiązuje niezwykłą przyjaźń ze starszą kobietą, a niedługo później dziedziczy starą willę w Rudzie Pabianickiej. Otoczony czereśniowym sadem dom wymaga ogromu pracy, ale skrywa też rodzinne sekrety. To jest taka wakacyjna powieść dla tych, którzy marzą o odpoczynku z wciągającą lekturą, i te historie mogą was pochłonąć, jeżeli marzycie o kilku godzinach tylko dla siebie, o powieści, która wciągnie was na tyle, że zapomnicie o powiadomieniach, liście zadań i wszystkim, co czeka po urlopie. Dobrze trafiliście. Już teraz do dostania magdalena.kasperowicz@liz.pl. Piszcie śmiało, dlaczego potrzebujecie tej książki. Czas start.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: starzeję się chyba tak jakoś podejrzewam, bo kiedyś bym po prostu ryksę robiła na tej piosence, ale może w perspektywie czasu człowiek dochodzi do wniosku, że żadne pożegnanie nie jest na zawsze, że ludzie, którzy odchodzą, mogą też nie odejść, że oni są w nas i w tym, co nas zbudowało, co nas zdefiniowało, co nas poprowadziło przez życie. Nikt nie odchodzi tak naprawdę na zawsze. O, i taką złotą myślą, moim zdaniem nawet trochę wzruszającą, żegnam się z wami i idę jeść jajka ze szparagami. Zrymowałam to. Serio. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Pamiętajcie, miejcie dobry dzień, wspaniały i fantastyczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Minęła 10:00, a przy mikrofonie, czyli Z, Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Polski reporter debiutuje w branży filmowej w Stanach Zjednoczonych. Jutro na festiwalu Tribeca premierę ma mieć dokument na podstawie książki Jak nakarmić dyktatora. Jej autorem jest reporter Witold Szabłowski. Przy produkcji dokumentu zajął się scenariuszem. Reżyserem filmu Jak nakarmić dyktatora jest Andrew Neil. Przypomnijmy, reportaż Szabłowskiego opowiada o 5 kucharzach pracujących dla dyktatorów, takich jak Augusto Pinochet, Saddam Hussein czy Kim Jong-il. 10 czerwca po raz pierwszy filmową adaptację tej historii zobaczą widzowie jednego z najważniejszych festiwali kina autorskiego, dokumentalnego i niezależnego, Tribeca w Nowym Jorku. Sprawdzamy program festiwalu Open the Door, na który po raz 9 zaprasza Teatr Śląski.
3: Myślę, że spektaklem, którym widzów zaskoczymy, będzie Szpieg skrajnych głuchych. Spektakl musical z muzyką rap graną i śpiewaną na żywo. Opowiada, jak piszą sami twórcy, o głosie głuchych i o ich świecie. Bo Open the Door to przełamywanie stereotypów.
2: Mówi Dagmara Gumkowska, kuratorka programu.
3: Irlandzkie przedstawienie Lost Lear, zdobywca nagrody Fringe First na festiwalu Fringe w Edynburgu, to z kolei wzruszająca opowieść o kobiecie z demencją, niegdyś odnoszącej sukcesy aktorce, dla której tekst szekspirowskiego Króla Lira staje się językiem porozumienia ze światem i bliskimi.
2: Wspomniane przez Dagmarę spektakle będą grane w piątek i sobotę, czyli w 2 ostatnie festiwalowe wieczory. A waszej uwadze polecamy też plenerowy spektakl Born to Protest, brytyjski spektakl taneczny. Łączy energię hip-hopu i wątki społeczne. Do zobaczenia w środę przed Teatrem Śląskim w Katowicach. Na koniec plan na lato w Warszawie. Gościł Stonsów i Paulo Coelho. Z jego balkonu śpiewał Jan Kiepura. Hotel Bristol, bo o nim mowa, obchodzi w tym roku 125. urodziny. Każdy będzie mógł wejść do środka na specjalne oprowadzania. Pierwszy spacer po hotelu poprowadzi pisarka i dziennikarka Beata Chomontowska. Już 14 czerwca zabierze nas szlakiem Wielkiej Damy. Będzie można wejść do apartamentu Ignacego Jana Paderewskiego, zobaczyć ścianę sław, bar kolumnowy i salę malinową. Bezpłatne wejściówki na kolejne spacery znajdziecie na bristolmoments.com.
0: To była Katarzyna Kozak, która wróci już o 11:00.
2: Wrócę do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Nawet 30 stopni pokażą dziś termometry w centrum, niewiele mniej dziś na południu i na wschodzie, nad morzem na termometrach dziś do 25 stopni. Na zachodzie 23, wszędzie słonecznie, ać będzie się też chmurzyć i przelotnie padać. Na południu możliwe burze, najwięcej słońca i bez opadów dziś zaś na krańcach wschodnich.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Upalny dzień zatem przed nami. Chowajcie się przed słońcem, pijcie dużo wody. No i oczywiście zostańcie z Chili Z. 5 minut po 10:00. Bartek Winczewski. Dzień dobry. Zapraszam do 13:00.
1: Dobre wibracje w Chili Z. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.

17 minut po 10 to Olivia Rodrigo i Can't Catch Me Now, czyli Z. Chyba nie ma bardziej wyczekiwanej artystki w Polsce. Olivia jak dotąd do naszego kraju z koncertem nie dotarła, nie dotrze niestety podczas nadchodzącej trasy koncertowej promującej jej nowy album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, no to może za rok na którymś z letnich festiwali. Trzymajmy za to kciuki. Premiera nowej płyty Oliwii tymczasem już w najbliższy piątek. No głośno będzie w najbliższych tygodniach o tej artystce niewątpliwie. Waterfall i Elderbrook, za chwilę także Dexter in the News Agent. Tak, gramy dla Was w to wtorkowe przedpołudnie.

0: Szalony, kosmiczny koncert dali w sobotę w Warszawie Australijczycy z grupy Empire of the Sun. Kogo ta przyjemność ominęła? Nic straconego. W sierpniu Australijczycy wrócą do Polski, tym razem na Bittersweet Festival w Poznaniu, a my już za moment Empire of the Sun dla was zagramy. Wcześniej jednak po polsku Jelsa.
1: Chciałbym mieć sny, w których biegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak...

0: autopromocja.
1: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
2: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
1: Gabinet Dźwięku. W każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Niskie ceny są codziennie w

0: Cenny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

czym kojarzy się wam lato? Bo mnie z kinem plenerowym wspaniale jest obejrzeć ulubiony film pod chmurką, no, pod warunkiem, że nie pada, oczywiście. Dziś padać nie powinno. Dziś wieczorem kolejny seans w ramach plenerowego kina warszawskiej Kinoteki, Lot, kino letnie pod tytułem W stronę zachodzącego słońca. Od tygodnia gra już letnie kino warszawskiej Kinoteki. Pod Pałacem Kultury rozłożone są leżaki. No i można się wygodnie zatopić i w leżaku, i w wyświetlanym filmie. Dziś o 21.30 Erin Brockovich Stevena Soderbergha z 2000 roku z pamiętną oscarową rolą Julie Roberts. No to być może do zobaczenia tam wieczorem.

wszystko. Można na przykład zostać z Chili Z, do czego zachęcam. 10 minut pozostało do 11. O 11 Kasia Kozak i nowe kulturalne polecenia. Wcześniej jeszcze Child, Cameron, Khan, a po 11 między innymi kolejne spotkanie z Jalenem Gondą, jego Doctrine of Love. To jest nasza płyta tego tygodnia.

0: Reklama.
1: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: 11 minęła, przy mikrofonie czyli Lizet Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już 13 czerwca na deskach TR Warszawa ostatnia tegoroczna premiera teatralna. TR proponuje nam Strach przed lataniem na podstawie powieści Eriki Jung. Spektakl wyreżyserowała Weronika Szczawińska, a w obsadzie między innymi Rafał Maćkowiak, z którym rozmawiał Rafał Turowski z naszej redakcji.
3: Co w adaptacji powieści o kobiecej seksualności i o kobiecym ciele robi męska osoba aktorska?
4: No właśnie, podejrzewam, że jest jakimś elementem komicznym. Rzeczywiście, no nie, tych mężczyzn jest dwóch, to jest standard, czyli jest mąż i kochanek. Takie same wrażenie miałem podczas lektury tej książki. Mówię całkiem poważnie, to jest element komiczny. Męskość jest czymś po prostu śmiesznym.
2: Czy będzie zabawnie? Sprawdźcie sami w TR Warszawa. Strach przed lataniem, do zobaczenia od 13 czerwca. Warto wykorzystać każdy powód, by przypomnieć o dobrej książce. Taką okazję daje nam Big Book Cafe MDM. Tam spotkanie z książką Małgorzaty Halber, trudną do skwalifikowania, jest esejem, powieścią, zbiorem wrażeń i moją ulubioną książką pod tytułem Hałas.
5: Cały czas postuluję, że jednym ze składników tego hałasu, no bo właśnie, bo tych składników jest bardzo, bardzo wiele, ta książka nie opowiada o jednym czynniku. Ten hałas to jest cały konglomerat rzeczy składających się na rzeczywistość w mieście, głównie w mieście w drugiej dekadzie XXI wieku. To jest ta nieznośność, która nam towarzyszy i ja staram się pokazać, że ta nieznośność składa się z różnych elementów. I ja myślę, że takie skomplikowanie języka, którym się posługujemy, absolutnie jest jednym z czynników.
2: Tak w rozmowie z nami mówiła Małgorzata Halber. Do Big Booka zapraszamy na głośne czytanie hałasu i spotkanie z autorką, a także z aktorką Martą Malikowską, która w powstającym spektaklu VR wcieli się w główną bohaterkę i narratorkę hałasu. O szczegóły nowego projektu zapyta je Anna Król z Big Booka. To już dziś w MDM-ie o 19:00. Wstęp wolny. Dzisiaj wtorek, to oznacza, że o 21.30 pod Kinoteką zbiorą się tłumy głodne filmowych emocji. Lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca proponuje nam seanse w każdy wtorek, czwartek i sobotę przez najbliższe 3 miesiące. Dziś w programie Erin Brockovich, produkcja z 2000 roku z Julią Roberts w roli tytułowej. Za tę rolę Julia Roberts zdobyła Oscara, Nagrodę BAFTA, Złoty Glob, Critics' Choice Awards i mam nadzieję, wasze serca. Jeśli chcecie sobie przypomnieć historię Erin Brockovich, zajmujcie miejsca dziś pod Kinoteką o 21.30.
0: Katarzyna Kozak, pięknie dziękuję i zapraszam w samo południe.
2: W samo południe.
1: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dobre wibracje, czyli Lizet. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Dobre wibracje w Chili Z. Mam nadzieję, że dobre. Kolejna godzina przed nami. Tę już za moment rozpocznie Miles Smith. W tej godzinie także kolejne spotkanie z Jalenem Gondą i jego nową płytą Doctrine of Love.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: A na zegarze 5 minut po 11:00.

Niby jeszcze wiosna, w Chili Z lato, Summer Days, Rye i Roosevelt, kwadrans po 11 na zegarze. Jakoś nie czuć, że już w najbliższy czwartek zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i będzie to największy w historii mundial. Rozgrywki odbędą się w 16 miastach Ameryki Północnej, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. Udział w mistrzostwach weźmie 48 drużyn, które w sumie rozegrają 104 mecze. Wszystko rozpocznie się już w ten czwartek, jak powiedziałem, od meczu otwarcia między Meksykiem a Republiką Południową Afryki. Finał zaś miesiąc później, 19 lipca. No nie czujemy tego mundialu, bo w tym roku, tym razem bez naszych. Może to i lepiej, chociaż jak pomyśli się, że 48 drużyn jednak na mundialu gra, no to trochę szkoda, że nas tym razem tam nie ma. Piłkarskich emocji jednak nie zabraknie. Będziemy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zaglądać w Chili Z od najbliższego czwartku.

0: Mieszkający w Wielkiej Brytanii amerykański soulman Jalen Gonda to w tym tygodniu bohater naszej płyty tygodnia. Album Doctrine of Love Jalena ukazał się w miniony piątek, tak, zgadza się. No i my właśnie po 11.30 od wczoraj do piątku po tę płytę w Chili Z sięgamy. Nie inaczej będzie i dzisiaj, to już za moment. Tymczasem po polsku jedna z bohaterek tegorocznego Babiego Lata. Piękne piosenki stworzyły na tegoroczne letnie brzmienia Bela Komuszyńska, Natalia Grosiak i właśnie Katia u nas już teraz z piosenką Wszystko Jedno.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się nie.

Płyta tygodnia w Chili Z. Od wczoraj to Jalen Gonda z albumem Doctrine of Love. Drugi album w dorobku tego amerykańskiego wokalisty. Wokalisty i kompozytora zakochanego w muzyce soul, tej sprzed lat, tej klasycznej, w twórczości takich artystów jak Al Green, Marvin Gaye, James Brown. Te właśnie brzmienia przywołuje na swoich płytach Jalen Gonda. Właśnie wydał swój drugi studyjny album, płytę zatytułowaną Doctrine of Love. Z tym albumem już w sierpniu pojawi się w Warszawie. Zagra koncert w klubie Palladium. Będziemy o tym przypominać. Na razie będziemy Was zachęcać do tego, aby w muzyce Jalena się rozkochać. Dlaczego by nie? Mr. Train Conductor to nasz dzisiejszy wybór z płyty Doctrine of Love, naszej płyty tygodnia w Chili Z.

0: Muzyka tygodnia w Chili Z.
1: Do płyty Żelana Gondy w Chili Z wrócimy jutro mniej więcej o tej samej porze. 14 minut pozostało do południa. Oto Scratch Massive.

0: Reklama. Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
1: dobrze być w domu.
0: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Na zegarze 12. Kasia Kozak znów z nami.
3: Za kulturą.
4: Ja znów z wami i jeszcze raz sprawdzamy ofertę kin na świeżym powietrzu. Na dach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku na seanse filmowe można wybrać się w każdą środę, piątek i sobotę. Jutro w repertuarze skandynawska produkcja Być kochaną. O relacji, miłości i romansie, a także przestrzeni na samą siebie w patchworkowej rodzinie. Seans rusza o 21.30. A jeśli chcecie poznać historię Marii i Zygmunta, napiszcie do nas na kultura@chilliz.pl ze zgłoszeniem po wejściówki. Behind Creativity to międzynarodowa konferencja o warunkach pracy kreatywnej, artystycznej, twórczej w Polsce i Europie. O szczegółach mówi Ola Jankowiak z Creative Europe Days Polska.
5: Serdecznie zapraszamy twórczynie, twórców, osoby pracujące w kulturze i w sektorze audiowizualnym oraz wszystkich zainteresowanych tym, jak dziś wygląda praca w zawodach kreatywnych. Sprawdzimy, co mówią najnowsze badania dotyczące pracy artystów w Europie. Porozmawiamy o stabilności zatrudnienia, o dochodach, zabezpieczeniach społecznych, zdrowiu psychicznym oraz o wpływie sztucznej inteligencji na pracę twórczą. Wszystkie te tematy są szczególnie aktualne, a my będziemy mieli okazję poznać perspektywę z pierwszej ręki, bo w gronie panelistów i panelistek znajdą się artystki, twórcy, filmowcy, ale także badaczki, polityczki i związkowcy.
4: Konferencja Behind Creativity rusza już w ten czwartek o 11. Spotkania odbędą się w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie oraz online. Wstęp jest bezpłatny, a formularz zapisów znajdziecie na stronie kreatywna-europa.eu. 21 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jogi. Z tej okazji Very Well Concept zaprasza do wspólnej praktyki. Przez całą niedzielę w Forcie Mokotów będziemy mogli odpocząć w ruchu.
6: Dzień Jogi jest ważnym tutaj highlightem roku, jeśli chodzi o wydarzenia Very Well, natomiast głównie skupiamy się właśnie na tematach, które dotyczą redukcji stresu, odporności psychicznej, właśnie też ostatnio długowieczności, więc wszystkie takie tematy, które mają nas wspomagać w rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o tą część taką jogową, no to w tym roku faktycznie też duży nacisk kładziemy na regulację układu nerwowego.
4: Mówi Weronika Kucharska, autorka konceptu Very Well. A co będzie się działo podczas Dnia Jogi?
6: Przygotowaliśmy dla uczestników tak naprawdę 3 praktyki jogi na każdym poziomie zaawansowania, więc nawet jeśli jesteś początkującym joginem, to możesz do nas dołączyć. Medytację prowadzoną i niespodziankę na koniec całego wydarzenia, o której jeszcze niestety nie mogę mówić, ale będzie na pewno miła.
4: No w końcu to niespodzianka. Jeśli chcecie spędzić niedzielę z Very Well, mamy dla Was wejściówki na Dzień Jogi. Napiszcie, jaką rolę joga odgrywa w Waszych życiach i dlaczego chcielibyście się wybrać na te warsztaty na kultura@chilliz.pl.
2: Niespodzianką nie będzie, że Katarzyna Kozak powróci o 13:00. Do usłyszenia.
4: Wrócę z Magdą Bauer.
2: O, to jest dopiero duet.
3: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Dobre wibracje w Chilli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Przed nami tymczasem ostatnia wspólna godzina dobrych wibracji. The Cooks już za chwilę ją rozpoczną. Na zegarze 4 minuty po południu. Zapraszam. Mam nadzieję, że to jest dobre popołudnie.
0: Dobre wibracje w Chilli Z.
2: A czy wiecie, że dziś Dzień Przyjaciela? No to już wiecie. Zadzwońcie do swoich przyjaciół.

Mam nadzieję, że zaglądacie na YouTube'owy kanał Chili Z. Tam choćby podcast Między Nami Pokoleniami. Dominika Kontarowicz rozmawia z ludźmi, którzy mają życiowe doświadczenie i wiele ciekawych prawd do przekazania. W najnowszym odcinku tegoż podcastu Małgorzata Potocka, tancerka, choreografka, założycielka Teatru Sabat. Jutro z kolei Dominika nagrywa kolejny odcinek swojego podcastu. Ja już wiem, kto będzie gościem Dominiki. Na razie cicho sza. Będziecie zaskoczeni. Miło, myślę. Slender Buddies, tymczasem Jordan Rakai i Jalen Gonda. O, proszę bardzo. Po raz drugi w dzisiejszych dobrych wibracjach to w Chili Z już za moment 14 minut po południu tymczasem.

Jeden pochodzi z Nowej Zelandii, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Obaj mieszkają i tworzą w Londynie. Jalen Gonda, Jordan Rakey, What It Gave Me. To za nami w Chili Z, a przed nami już od jutra w 13 miastach w całej Polsce 17 przegląd nowego kina francuskiego. To doskonała okazja, aby zobaczyć najnowsze produkcje znad Sekwany i przekonać się, że kino z Francji wciąż potrafi zaskakiwać. W tegorocznym programie zarówno głośne festiwalowe premiery, jak i filmy sygnowane nazwiskami uznanych twórców współczesnego kina z Francji. Będzie klasyka literatury w nowej odsłonie. To Obcy, adaptacja słynnej powieści Alberta Camus w reżyserii François Ozona. Będzie także do zobaczenia nowy film twórców kultowych Nietykalnych. Olivier Nakache i Eric Toledano wracają z filmem, który zabiera widzów do Francji lat 80. Bohaterem jest nastolatek próbujący odnaleźć swoje miejsce pomiędzy światem dzieciństwa a dorosłością. Ten film nosi tytuł Przeżyj to sam. Ważnym wydarzeniem przeglądu nowego kina francuskiego będzie również film Guru. To laureat niedawnego warszawskiego festiwalu filmowego, zdobywca dwóch nagród Cezara za najlepszy debiut filmowy i najbardziej obiecującego aktora. Film prezentowany był już na ponad 20 festiwalach na całym świecie, ostatnio podczas Tygodnia Krytyków w Cannes. No a teraz będzie okazja, aby premierowo zobaczyć go w Polsce. Polecamy również Wypadek fortepianowy, nowy film Quentina Dupieux. Quentin Dupieux to bardzo ciekawy twórca. Znamy go jako producenta muzyki elektronicznej od ponad ćwierć wieku. Nagrywa, wydaje jako Mr. Oiseau, tudzież Mr. Oizo. Flatbeat, Flat Eric, ta słynna żółta pluszowa zabawka, to właśnie jego dzieło, ale Quentin Dupieux od wielu lat jest również mistrzem nieoczywistego kina. No i właśnie Wypadek fortepianowy to film, w którym autor bierze na celownik kulturę influencerów, media społecznościowe i współczesną pogoń za popularnością, serwując widzom charakterystyczną dla jego twórczości dawkę absurdu. To i dużo, dużo więcej na przeglądzie nowego kina francuskiego. Ten rusza już jutro w 13 miastach. Będziemy wam o tym wydarzeniu jeszcze przypominać.

0: dawne ja.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: 18,47,12.
19: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24,39.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Polsce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Po reklamie.

Mocna reprezentacja Nowej Zelandii pojawi się w tym roku na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Będzie Lord, będą również panowie z grupy Leisure. Ich Be With You to za nami. Wyobrażam sobie, że wspaniale rozleniwią oni publiczność poznańskiego Bittersweet Festiwalu. Przypomnę, że my jako Chili Z mamy przyjemność być dumnym patronem tego wydarzenia. 20 minut przed 13, no to teraz coś z katalogu klasyka. Tym niewątpliwie jest to nagranie od duetu Aluna George, Your Drums, Your Love.

Normalnie o tej porze bym się żegnał, zapraszałbym na nasze jutrzejsze spotkanie, ale dziś wtorek, a we wtorki przecież słyszymy się w Chili Z również wieczorem. Tak też będzie i dzisiaj punktualnie o 20:00 zaproszę Was na osobiście wyszukane. Do usłyszenia zatem od 13:00 przy mikrofonie Chili Z z kolei Magda Bauer. O, taka właśnie dziś niespodzianka.

0: Chili Z. Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
14: Lidl. To się opłaca.
15: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jak nakarmić dyktatora? Książka reportera Witolda Szabłowskiego została zekranizowana. Premiera już jutro i to na Tribeca Film Festival w Nowym Jorku. Szabłowski uczestniczył przy produkcji filmu, stworzył jego scenariusz. Reżyserem dokumentu jest Andrew Neil. Przypomnijmy, reportaż Szabłowskiego opowiada o 5 kucharzach pracujących dla dyktatorów, takich jak Augusto Pinochet, Saddam Hussein i Kim Jong-il. 10 czerwca po raz pierwszy filmową adaptację Jak nakarmić dyktatora zobaczył widzowie jednego z najważniejszych festiwali kina autorskiego, dokumentalnego i niezależnego w Stanach Zjednoczonych. Pokaz na Tribeca Film Festival to światowa premiera, a kiedy Witold Szabłowski przyjedzie ze swoim dziełem do Polski? Słuchajcie, czyli Z, by nie przegapić tej informacji. O zdrowiu psychicznym w mediasferze mówi się coraz częściej i głośniej. Z jednej strony świetnie, a z drugiej strony coraz trudniej nam rozróżnić rzetelnych ekspertów. Między innymi dlatego Uniwersytet SWPS i Miasto Wrocław organizują kongres i festiwal psychologiczny Remind. Jednym z festiwalowych paneli jest ten o dobrostanie. Czy dobrze rozumiemy to pojęcie?
3: To wydarzenie ma budować nie tylko mój indywidualny dobrostan, ale nasz dobrostan społeczny. Jednym słowem, bardzo widzimy, że indywidualizm w jaki sposób doprowadza nas na manowce. Koncentrujemy się na własnych celach, ale przeciwko komuś innemu. A to wydarzenie ma budować poczucie wspólnych celów i wspólnoty wokół realizacji tych celów.
2: Mówi rektor SWPS Roman Cieślak.
4: Musimy zadbać o siebie, zacząć od siebie, postawić na siebie. To są komunikaty, które słyszymy i tutaj leży ten indywidualizm. I jak ten dobrostan wspólnoty, o którym pan mówił, ma się do tego, że każe nam się zacząć od siebie.
3: Sięgnę do badań psychologicznych, bo o tych badaniach psychologicznych będziemy mówić na tym kongresie. Jednym ze sposobów podnoszenia swojego indywidualnego dobrostanu jest okazywanie pomocy innym, czyli zadbanie o innych. Wspólnota nam jest potrzebna także do budowania indywidualnego dobrostanu. To tu nie ma sprzeczności. Wyłącznie koncentracja na swoim dobrostanie doprowadza do kryzysów społecznych i do braku wspólnoty, do polaryzacji. Zresztą temat polaryzacji też się pojawi na naszym kongresie.
2: Co jeszcze na kongresie? O tym rozmawiamy w podcastach na stronie, czyli Z. Tam znajdziecie naszą pełną rozmowę na temat Remind, a festiwal rusza już w poniedziałek, 22 czerwca. Na Żoliborzu w warszawskiej Defabryce otworzyła się nowa wystawa. Czułość materii to kolejna ekspozycja pokonkursowa w ramach Kobiecej Strony Sztuki. Konkurs ten jest wyjątkowy na skalę Polski. Gromadzi w jednym miejscu i czasie sztukę, która być może zostałaby w domowych czterech ścianach. Zgłaszają się do niego artystki i amatorki z całej Polski. Czułość materii to wystawa ceramiki i fotografii. Jak przekonuje kuratorka Izabela Bela Rogala, to opowieść o napięciach między ulotnością i trwałością, obrazem i dotykiem. Jeśli chcecie na chwilę przyjąć czułość jako swoją strategię poznania, odwiedźcie Defabrykę jeszcze do 6 września.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
0: Zapraszam dzisiaj do 16 w zastępstwie za Rafała Turowskiego. Cóż za piękny dzień. 4 minuty po 1:00. Bądźcie z nami. Na razie tak króciutko się przywitam, bo już wyciągam jakąś piękną muzyczną rzecz na początek naszego spotkania.
1: Na chillaucie w Chili Z.

Max przed chwilą w Chili Z. Ja wiem, że dzisiaj jest Dzień Przyjaciela, trochę już dzisiaj o tym mówiliśmy. To ja tylko tak jeszcze może króciutko na ten temat, bo myślę, że ten mały telefon, SMS, a najlepiej spotkanie twarzą w twarz z jakąś bliską osobą na pewno zawsze ma sens i wartość. Nawet jeśli to są takie krótkie sytuacje, to jeśli dzisiaj jeszcze znajdziecie chwilkę na taki ważny kontakt, to na pewno warto go wykonać. Ale dzisiaj też Dzień Kaczora Donalda, ustanowiony z okazji powołania do życia w świecie animacji tej disneyowskiej postaci. To się chyba wydarzyło dokładnie 102 lata temu, o ile się nie mylę. Oczywiście z tym faktem wiąże się mnóstwo ciekawostek, z tym faktem, a raczej z tą postacią Kaczora Donalda, ale ja może zatrzymałabym się przy jego ulubionych czynnościach, czyli leniuchowaniu i bujaniu się w hamaku. Te jakoś tak korespondują z naszym chilloutowym klimatem. Także o tym może dziś też pomyślmy, jeśli znajdziemy chwilkę na taki relaks, który jest zawsze potrzebny oczywiście. Dzisiaj gorąco, a więc pamiętajcie, wychodząc z domu, o tym, żeby wziąć ze sobą butelkę wody. To jest tak, że w pośpiechu czasem zapomina się o tych ważnych rzeczach, a my jak zawsze będziemy Was nakłaniać do tego, żeby się nie spieszyć, a po mieście wędrować takim spokojnym krokiem i odkrywać w nim ciekawe rzeczy. Jedną z takich rzeczy, którą chcę się z Wami podzielić, ja odkryłam dzisiaj po drodze do radia i pewnie za kilka chwil opowiem Wam o tym, a teraz już muzyka nasza najlepsza, Lola Young i From Down Here w Chili Z.

Love Me Gentle i Mabel przed chwilą w Chili Z. Tak wam gramy w to wtorkowe popołudnie, 9 czerwca dziś, 19 minut po 13 na zegarze i być może uznacie, że troszeczkę jestem nudna z tym przypominaniem o piciu wody, ale do mojej skrzynki pocztowej wpadła jeszcze jedna informacja dotycząca tego tematu, a wynika z niej, że często, kiedy czujemy zmęczenie, dezorientację, mamy problemy z pamięcią, zmiany nastroju, albo jesteśmy bardziej drażliwi, czy mamy obniżone samopoczucie, to wszystko to wynika z tego, że jesteśmy trochę odwodnieni. Okazuje się, że nawet 2% niedobór wody w organizmie może powodować takie właśnie objawy. Co więcej, nawet lekko odwodnione osoby mogą doświadczać uczucia niepokoju, no i wyższego poziomu zdenerwowania podczas stresujących sytuacji. A takich przecież nie chcemy, a jeśli już się zdarzają, no to oczywiście chcemy sobie z nimi radzić jak najlepiej. W czym? Mam nadzieję, że wam skutecznie pomagamy także naszą muzyką, także wracamy do niej już teraz. Omar Apollo i Ruel w Chili Z.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
6: dobrze być w domu.
5: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Podczas kongresu i festiwalu Remind we Wrocławiu, o którym dzisiaj mówiła Katarzyna Kozak, będziemy mówić m.in. o tym, jaki wpływ ma na nas otoczenie. Na ten kongres i festiwal zapraszamy Was szczególnie. Naprawdę warto wybrać się w tych dniach, które już niedługo przed nami, bo kongres i festiwal jeszcze w czerwcu, właśnie do Wrocławia. Kilkanaście ścieżek tematycznych i mnóstwo wydarzeń, o których na pewno jeszcze w Pogoni za Kulturą będziemy Was informować, a ja na moment jeszcze chcę przystanąć wśród mebli i obiektów, które pewnie w niedalekiej przyszłości oraz czasie będziemy spotykać w naszych wnętrzach. Lekkie, symetryczne, gustowne, a przede wszystkim wpisujące się w taki trend odpowiedzialnego projektowania. Siedziska, stoły, lampy, o których chyba można powiedzieć design przyszłości, można aktualnie oglądać w Warszawie. Gdybyście chcieli troszeczkę przenieść się w czasie, tym razem nie wstecz, a w przód, to odwiedźcie w najbliższym czasie studio Jaskółka w Warszawie. Ja zajrzałam dzisiaj tutaj po drodze do radia i naprawdę te obiekty, które można aktualnie oglądać w studio Jaskółka, są piękne. W samym centrum stolicy, przy uroczej ulicy Kubusia Puchatka, czeka na Was taka przestrzeń wypełniona obiektami zaprojektowanymi przez Mozi Studio, przez studio Tabanta, a także studentów pracowni projektowania mebla gdańskiej ASP. Co jest ważne, to, że większość z nich powstała z materiałów biodegradowalnych, co oznacza, że kiedy przestaną nam służyć, nie będą wyrządzać szkody środowisku. Ale to są naprawdę bardzo pięknie zaprojektowane rzeczy. Ja mam tutaj swój ulubiony eksponat. Powiem Wam, że to jest fotel, który nawiązuje do roślinności. Oczywiście ma taką ładną, estetyczną formę, która od razu zwraca uwagę, ale pewnie sami to zaobserwujecie, kiedy odwiedzicie wystawę. Nawiązuje do kształtu miłożębu japońskiego. To jest taki mały przedsmak tej wystawy, o której Wam teraz opowiadam. Część jest również na naszym Instagramie. Już teraz możecie zajrzeć i zobaczyć zdjęcia z tej ekspozycji, ale ja oczywiście polecam odwiedzić Wam ją osobiście. Chociaż to jest taka niewielka kameralna wystawa, to naprawdę warto w tej przyjemnej przestrzeni pobyć dłuższą chwilę. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa jest czynna tylko w tym tygodniu w studio Jaskółka w Warszawie i, co ważne, zapowiada Gdynia Design Days. Wydarzenie też w czerwcu rozpocznie się nad morzem i na pewno powiemy o nim jeszcze troszeczkę więcej dzisiaj przed 16, bo program Gdynia Design Days jest naprawdę niezwykle ciekawy i angażujący. Tak, jest mnóstwo takich rzeczy, w których będzie można brać udział. No a teraz już zapraszam Was do tańca. Czuły punkt i Liwka w Chilizacji.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
6: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
0: Po reklamie.

0: Jest 14:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Za chwilę w pogoni za kulturą strach przed lataniem, ale najpierw równie poetyckie sny o znikaniu. Taki tytuł nosi najnowsza wystawa w warszawskiej Galerii Aspekty. Prezentuje malarstwo i instalacje krakowskich artystek Kamili Stowrak i Mai Krysiak.
3: W pewnym momencie pojawiło się właśnie to hasło sny o znikaniu, co wydało mi się też takim ciekawym, trochę przewrotnym i metaforycznym jakby tytułem. No bo właśnie, sny o znikaniu mogą nam się kojarzyć z czymś takim trochę niebezpieczne.
2: Mówi Marta Kudelska, kuratorka ekspozycji, a rozmawiała z nią Magda Bauer.
3: Znikanie nie jest czymś, co wydarza się jakby w jednej chwili, jest jakimś jakby takim procesem i jest też tak naprawdę jakby przemianą. I myślę, że właśnie tutaj ten element właśnie tej przemiany, czyli też tego momentu, w którym właśnie obie dziewczyny się znajdują, był taką podpowiedzią właśnie do tego, żeby to były sny o znikaniu, bo prace też obu dziewczyn, to co też myślę, że je łączy, to właśnie pewna taka metaforyczna i też taka trochę oniryczna wrażliwość, jaka jest w tych pracach obecna.
2: Po współczesną sztukę w snach o znikaniu zgłoście się do Aspektów jeszcze do 10 lipca. A już 13 czerwca w TR Warszawa ostatnia tegoroczna premiera Strach przed lataniem na podstawie powieści Eriki Jung. Spektakl wyreżyserowała Weronika Szczawińska, a z Rafałem Maćkowiakiem z obsady rozmawiał Rafał Turowski. Czyli Z.
4: Książka te 50 lat temu, czy ponad, narobiła dużo szumu, była niesłychanie kontrowersyjna. Pytanie, jak dzisiaj ta Erika Jung i to, co ona napisała, funkcjonuje? To spodziewamy się sztuki kostiumowej, czy też skandalu właśnie?
5: To pytanie zadaliśmy sobie, podchodząc w ogóle do tematu. Jednak postaci, na które się gdzieś tam w popkulturze wzorowały na tej stworzonej przez Erika Jung, czyli Isadorze Zeldzie Wing, funkcjonują w dalszym ciągu, są uwspółcześniane. Mówię tutaj o Bridget Jones, postać z Fleabag, więc ta kobiecość wobec męskości cały czas funkcjonuje.
2: Strach przed lataniem, do zobaczenia w TR Warszawa od 13 czerwca. Na koniec zaproszenie do Big Book Cafe MDM, gdzie już w ten piątek zagra królowa polskiej muzyki klubowej Nowika. Polska wokalistka i DJ-ka, a także dziennikarka radiowa zagra set w ramach cyklu Music Sounds Better with Big Book. Nowice towarzyszyć będzie Basz, producent związany z warszawską sceną alternatywną. Start imprezy już w ten piątek o 20 w Big Book Cafe MDM.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
0: Ja też się ucieszyłam na taki muzyczno-taneczny plan z Nowiką i Baszem. No to jest wspaniały duet. Bardzo dzięki, Kasia, za tę propozycję. A teraz u nas 3 minuty po 14:00. Będziemy jeszcze poszukiwać chillautu w wielkim mieście. Bądźcie z nami.
1: Na chillaucie w Chili Z.
6: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up.

Tame Impala przed chwilą, a godzinę zaczęliśmy też pięknie, jak myślę, z Ray. A teraz głos polskiego wokalisty, za którym być może trochę się stęskniliście. Mam nadzieję, że lubicie go podobnie jak my. Gdybyście chcieli już teraz zgadywać, co zagramy, to ja podpowiem tak, że ten kawałek powstał 10 lat temu. Dokładnie. Jest, no właśnie, na pewno o miłości i o innych sytuacjach, które się troszeczkę z takimi uczuciami wiążą. Cortez przed nami, a my patrzymy jeszcze na zegar, 11 minut po 14. Ja za kilka chwil wrócę jeszcze do Gdyni, bo gdzieś to miasto dzisiaj mnie mocniej zatrzymało swoimi rozmaitymi atrakcjami. Będziemy sprawdzać, co się będzie działo na festiwalu Gdynia Design Days, ale to za kilka chwil, a teraz już muzyka. I Cortez oczywiście.

Otwarcie będzie huczne z muzyką, z opowieściami o sztuce projektowania, z spacerami, z mnóstwem dodatkowych atrakcji. 19. edycja Gdynia Design Days nadciąga i ten pierwszy dzień, który chcemy polecić już teraz waszej uwadze, wypada 20 czerwca dokładnie, czyli to jest sobota, czyli można na przykład zaplanować sobie miły weekend w Trójmieście i uczestniczyć w otwarciu 19. edycji wydarzenia. Wszystko rozpocznie się rozmową Anety Lechman z Anną Orską, Rzemiosła Świata. To będzie tytuł, to będzie temat tego spotkania. Potem specjalny set muzyczny zagra trzech Janów. Jan Garson, John Dee i Janek Korcz i wiemy już teraz, że będziemy tańczyć przy dźwiękach funku, soulu, disco, do tego pojawią się brzmienia świata. No i tak będzie właściwie pysznie, ciekawie przez cały dzień 20 czerwca, bo zapraszamy od godziny 12 już w samo południe do 20. Tańce i rozmowy to nie wszystko, bo mówiłam, że przy okazji będzie mnóstwo rozmaitych ciekawych aktywności i tak na przykład będziemy wspólnie robić makiety pływających domów. To jest jedno z takich wspólnych warsztatowych działań zaplanowanych w ramach Gdynia Design Days. Będą też w programie i przyznam wam, że w program ten zagłębiłam się całkiem niedawno i no właściwie każdy punkt tutaj jest bardzo ciekawy i o każdym można mówić więcej, więc ja może tak będę stopniować i porcjować te przyjemności. Na początek wystawa, która jest w programie Gdynia Design Days i odnosi się tak bezpośrednio do obszarów relaksu i odpoczynku, bo na wystawie Desire Paths zobaczymy całe zestawy służące takim właśnie zamiarom związanym z odpoczywaniem. Desire Paths powstało z tęsknoty za beztroską i niespiesznym, upalnym popołudniem, zapowiadają kuratorzy i właściwie to jest taki zestaw piknikowy, który zarazem jest grą towarzyską. Jak to wygląda, jak chcemy się bawić, jak odpoczywać właśnie w towarzystwie tego zestawu, no to przekonamy się o tym podczas Gdynia Design Days w tym roku. A oprócz tego waszej uwadze polecamy na przykład wycieczki dookoła PPNT Gdynia, dlatego że tutaj też będzie taka plenerowa wystawa, na której zobaczymy ręcznie tworzone formy dla ptaków, owadów i drobnych zwierząt. Gdynia Design Days też dba o nasze takie mniej ludzkie towarzystwo, te istoty, które nam codziennie towarzyszą, czyli zwierzęta i owady i takie specjalnie dla nich zaprojektowane obiekty też będzie można w tym roku podziwiać. W programie jest znacznie więcej atrakcji i przyjemności, o których na pewno jeszcze będziemy niejednokrotnie mówić, a teraz już kolejna muzyczna przyjemność na naszej antenie. Keeper i Hanafu.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
1: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Po reklamie.

powiecie na wspólną jogę z widokiem na morze. Wspólną, tak, bo na to wydarzenie, o którym chcę wam powiedzieć, na pewno można kogoś zabrać. Z widokiem na morze można poćwiczyć wdech i wydech. No i myślę, że to może bardzo, bardzo pomóc w takim jogowym treningu, zwłaszcza jeśli po raz pierwszy się go wykonuje. Mówię o tym dlatego, że propozycja Muzeum Gdyni, którą chcę wam teraz zaprezentować, dotyczy właśnie osób, które chcą zacząć swoją przygodę z jogą, ale też zaawansowanych. Niezależnie od wieku, niezależnie od doświadczenia, można wziąć udział w takiej sesji jogi z widokiem na morze w tym roku. W czerwcu i w lipcu już znane są pierwsze terminy. To będą niedziele, takie piękne letnie niedziele, podczas których będzie można no właśnie porozciągać się, pooddychać się, złapać się trochę spokoju, równowagi i harmonii, patrząc na morskie fale. Przemiła perspektywa. To jest gratka, jak myślę, dla naszych słuchaczy z Trójmiasta, ale my mamy też coś specjalnego dla naszych słuchaczy z Warszawy, bo przypominam o tym, że w tym roku znów zapraszamy was na Dzień Jogi organizowany przez Very Well Concept. O szczegółach przypomni wam zapewne jeszcze jutro Katarzyna Kozak w Pogoni za Kulturą. Jutro też pewnie będzie kolejna okazja, żeby zdobyć zaproszenia na to wydarzenie. Tak jest, bo wejściówki na Dzień Jogi z Very Well Concept też dla was mamy. Dzisiaj Dzień Przyjaciela i tak pomyślałam sobie, że jedną z takich pięknych piosenek o przyjaźni właśnie, o przyjaciołach śpiewa to model. My spotkamy się z tym artystą jeszcze przed 15 w Chili Z, ale to chyba nie będzie ten akurat kawałek, o którym myślę, ale inny też bardzo sympatyczny i pewnie go znacie. Będzie fajnie wspólnie sobie go przypomnieć właśnie dziś. 14:42 na zegarze, zanim ta model, to jeszcze Dua Saleh i Bon Iver.

No i mam nadzieję, że miło wam się wspólnie słuchało razem z nami Another Love. To ma Adela, a teraz już z odrobiną iluzji przybywa do nas Rosary za 8 minut trzecia w Chili Z.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
3: dobrze być w domu.
2: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
11: Po reklamie.

0: Jest trzecia, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: W stolicy trwa Efemera, festiwal, który zaciera granice między muzyką, performancem, tańcem i miejskim spacerem. Z niecodziennych wydarzeń skorzystamy jeszcze do niedzieli, 14 czerwca. Dziś w programie performance japońskiej artysty Hanayo. Hanayo wystąpi w Teatrze Studio, a dokładnie w przestrzeni wystawy polskiej performerki Filipki Rutkowskiej. Hanayo czerpie z tradycyjnej japońskiej sztuki tańca, a Filipka opowiada o płynności płci i własnej tożsamości. W dzisiejszym performansie zobaczymy połączenie tych dwóch jakości w rytmie dziecięcej kołysanki. Na to wydarzenie w przestrzeni wystawy Gender is Over w Teatrze Studio wejdziecie już od 20. Bilety i program na kolejne dni znajdziecie na efemerafestival.com. Behind Creativity to międzynarodowa konferencja o warunkach pracy kreatywnej, artystycznej, twórczej w Polsce i Europie. O szczegółach mówi Ola Jankowiak z Creative Europe Days Polska.
3: Serdecznie zapraszamy twórczynie, twórców, osoby pracujące w kulturze i w sektorze audiowizualnym oraz wszystkich zainteresowanych tym, jak dziś wygląda praca w zawodach kreatywnych. Sprawdzimy, co mówią najnowsze badania dotyczące pracy artystów w Europie. Porozmawiamy o stabilności zatrudnienia, o dochodach, zabezpieczeniach społecznych, zdrowiu psychicznym oraz o wpływie sztucznej inteligencji na pracę twórczą. Wszystkie te tematy są szczególnie aktualne, a my będziemy mieli okazję poznać perspektywę z pierwszej ręki, bo w gronie panelistów i panelistek znajdą się artystki, twórcy, filmowcy, ale także badaczki, polityczki i związkowcy.
2: Konferencja Behind Creativity rusza już w ten czwartek o 11:00. Spotkania odbędą się w centrum konferencyjnym przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie oraz online. Wstęp jest bezpłatny, a formularz zapisów znajdziecie na stronie kreatywna-europa.eu. Dziś wtorek, a to oznacza, że o 21:30 pod Kinoteką zbierą się tłumy głodne filmowych emocji. Lot Kino Letnie w stronę zachodzącego słońca proponuje nam seanse w każdy wtorek, czwartek i sobotę przez najbliższe 3 miesiące. Dziś w programie Erin Brockovich, produkcja z 2000 roku z Julią Roberts w roli tytułowej. Za tę rolę Julia Roberts zdobyła Oscara, nagrodę BAFTA, Złoty Glob, Critics Choice Awards i mam nadzieję wasze serca. Jeśli chcecie sobie przypomnieć historię Erin Brockovich, zajmujcie miejsca dziś pod Kinoteką o 21:30.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Sprawdźmy w takim razie prognozę na wieczór. Dzisiaj w ciągu dnia od 25 do 30 nawet stopni na termometrach. Pewnie macie już w telefonach alerty ostrzegające przed możliwymi burzami. Ja mam taki, w którym jest mowa o możliwym gradzie. Jeśli macie w planach wieczór poza domem, to pewnie warto mieć obok butelki wody w tobołku albo plecaczku, także parasolkę. Tak wyposażeni możemy chyba spokojnie iść na taki seans przed Kinoteką.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
5: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
0: A co do kinoteki, to przecież gdyby padało, to seanse są przenoszone pod dach do jednej z sal kina. Także spokojnie, widzimy się wieczorem na kolejnym pięknym filmie. Przybywajcie teraz 4 minuty po trzeciej.
1: Na chillaucie w Chili Z.

Saint Etienne i Master at Work są odpowiedzialni za to, że być może troszeczkę się poruszaliście do muzyki, którą właśnie dla was graliśmy przed chwilą. Only Love Can Break Your Heart. Tak nazywa się ten trochę taneczny kawałek. Dla tych osób, które codziennie po 15 czekają na to, żeby wziąć udział w naszym konkursie takim ogólnym, prowadzonym przez Rafała Turowskiego, ja wiem, że ta pozycja na naszej antenie ma wielu fanów i miłośników i chętnych do wzięcia udziału w konkursie uczestników. Dzisiaj ważna, ważna informacja brzmi następująco. Konkurs taki ogólny będzie, ale nieco później, bo do 16 jestem dzisiaj z wami ja i chociaż bardzo bym się starała, to na pewno nie poprowadzę tego konkursu z taką maestrią, jak robi to Rafał Turowski. Sama kibicuję osobom, które biorą udział codziennie w tej rywalizacji i sama czekam na kolejne pytania. Tak, jakie pytanie będzie dzisiaj, no to przekonamy się o tym nieco później. Rafał Turowski będzie z wami od godziny 16, natomiast ja obiecuję wam jeszcze przed 16 kilka słów o pewnej wyjątkowej premierze. To nie będzie premiera teatralna, ale obiecuję nam dużo słodyczy. Szczegóły pojawią się niebawem, a teraz jeszcze muzyka Daydreaming i Harry Styles w Jesus.

0: programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

A jeśli lubicie najbardziej takie właśnie brzmienia, to ja przypomnę, że w każdy piątek wieczorem z tanecznym miksem czeka na was Prima Doma DJ Set rozpoczyna u nas weekend, a ja nieco wcześniej obiecałam kilka słów o pewnej specjalnej premierze i tak rzeczywiście jest, że mówimy wam o wielu specjalnych kulturalnych wydarzeniach, w tym premierach, ale czy o premierze tortu to kiedykolwiek wspominaliśmy? Mam wrażenie, że nie, ale nadarza się taka bardzo specjalna okazja i sytuacja, bo Hotel Bristol, który zapewne znacie z Warszawy, w tym roku świętuje 125 lat istnienia. Jest poważny jubileusz. Są specjalne wydarzenia związane z tym jubileuszem, o ile się nie mylę,

aktorem, również tańczy breakdance. Ale nie wiem, czy wiecie, że właśnie w Café Bristol Jakub Józef Orliński, jako rodowity warszawiak i adept Akademii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej, spotykał się na konsultacje ze swoim mentorem, Eitanem Pessenem. Wyjątkowe wnętrza hotelu posłużyły też jako tło sesji zdjęciowej dla magazynu The Telegraph, który uznał kontratenora za jednego z 10 najbardziej wpływowych śpiewaków operowych świata. A w przygotowaniu specjalnej receptury tortu, o którym mówię, Jakub Józef Orliński osobiście brał udział. Efekt ma być połączeniem świata opery i sztuki kulinarnej, a smak był komponowany wspólnie, niczym aria. No bardzo jestem ciekawa tego, jak brzmi ten smak. Wiem tyle i to też Wam zdradzę, że jest oparty na polskich śliwkach, na kremie z orzechów laskowych, na lekkim biszkopcie i czekoladzie. I nie wiem, czy mam jeszcze mówić, zapowiada się prawdziwa symfonia smaków. Jak myślę, dzisiaj po południu wieczorem ta specjalna premiera.

Anna of the North przed chwilą, za chwilę Jesse Murphy, Bad is the Rest, a ja mówię wam na dzisiaj już do usłyszenia. Od 16 będzie z wami Rafał Turowski.

0: sama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Bo kraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej, schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Jutro czeka nas gwałtowna zmiana pogody. W prawie całym kraju będzie pochmurno i deszczowo, ale burze już powinny przejść. Słonecznie na Wybrzeżu Gdańskim i na Warmii. I tak w Gdańsku 20 stopni, w Warszawie pochmurno i 17, w Krakowie, w Katowicach jeszcze chłodniej, 15 i 16 stopni. I tutaj opady deszczu będą zdecydowanie bardziej intensywne.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: W międzyczasie w CZ.
1: Czwarta minęła, dzień dobry, dzisiaj o zdziepko egzotycznej godzinie, ale właściwie dlaczego nie? Bardzo mi jest miło, że mogę wam towarzyszyć w tym upalnym wtorkowym w te upalne wtorkowe popołudnie. Stałe fragmenty gry przed nami.
0: W międzyczasie w CZ.
1: Rafał Turowski, dzień dobry. Będzie konkurs taki popołudniowy, będzie Pass Perfect, ale przede wszystkim będzie cała moc chilloutu. Etela rozpoczyna Adagio.

0: Zanim sezon się skończy, tyle wydarzeń, że naprawdę rozerwać się trzeba. I szczerze zazdroszczę tym z Was, którzy będą brali udział w 32. już Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Performatywnych APART, który rozpoczyna się w Katowicach za moment, bo 12 czerwca i potrwa prawie 10 dni. Wydarzenia w wielu katowickich lokalizacjach, w przestrzeniach i zamkniętych, i w plenerze, to będą Katowice, Miasto Ogrodów, to będzie Rialto, Teatr Kores, Pałac Młodzieży, Teatr Śląski, Dom Kultury na Witosa czy Park Zadole, ale także dworek Tiferet w Żarkach i Muzeum Saturn w Czeladzi. Tam widzowie zostaną dowiezieni autobusami. Wyjątkowy, bogaty i różnorodny program. Wśród gości m.in. Oriol Plas, Hiszpanii, zdobywca Emmy Awards dla najlepszego aktora, który zaprezentuje spektakl Gola, czyli Obżarstwo. Marina Otero z Argentyny, gwiazda światowego tańca i teatru ze swoim przedstawieniem Ajup i Teatru Nucleo z Włoch, legenda teatru plenerowego ze wznowieniem legendarnego widowiska Quichot. Wszystkie spektakle zagraniczne będą miały w Katowicach swoje premiery. Oczywiście pojawią się również artyści z Polski. No więc to jest pomysł na tydzień wakacji w Katowicach. Przypomnę, między 12 a 21 czerwca w stolicy Górnego Śląska i bliskich okolicach festiwal APART.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Love łamane przez Friend, Kate Ranada. Wybieramy Friend z jednego powodu, mianowicie 9 czerwca to jest Dzień Przyjaciela. To jest dzień, w którym doceniamy nasze przyjaźnie, to jest dzień odpowiedni na spotkanie, no w najgorszym wypadku na miły telefon, czy choćby SMS-a. No więc zwracam Waszą uwagę. 23 minuty po czwartej w pogoni za kulturą. Już za kilka minut przeniesiemy się do Krakowa, a muzycznie Nia Smith zagra i zaśpiewa w to wtorkowe popołudnie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
10: dobrze być w domu.
9: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
19: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
20: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
22: Po reklamie.

0: Krakowianie świetnie o tym wiedzą, ale donoszę licznym turystom, że już w najbliższy czwartek to jest ten jedyny raz w roku, kiedy Lajkonik i jego orszak opanują królewskie miasto. Orszak przejdzie tradycyjną trasą ze Zwierzyńca na rynek główny. Pochód wyruszył w 12:30 po południu z siedziby wodociągów miasta Krakowa. Tam zatrudnionych jest wielu członków tego orszaku, no w tym wcielający się w główną postać widowiska pan Mariusz Glonek. Konik zwierzyniecki ze świtą przejdzie Senatorską przez plac na Stawach do klasztoru sióstr Norbertanek. Tam na dziedzińcu będzie miał taniec z chorągwią i spotkanie z krakowskimi dzieciakami. Następnie Lajkonik będzie harcował na Kościuszki, odwiedzi bulwar Rodła, spotka się z krakowskimi flisakami, odwiedzi antykwariat Abecadło, potem Filharmonia Krakowska, gdzie będzie miał miejsce taniec Lajkonika z chorągwią w wielkim kole stworzonym przez orszak i przez widzów, a następnie Franciszkańska i Grodzka na oczywiście rynek główny. No i tam na scenie pod wieżą ratuszową huczny finał tejże imprezy, na której Lajkonik odbierze haracz od władz miasta Krakowa, wzniesie toast za pomyślność krakowianek i krakowian oraz wykona taniec zwany Urbem Salutare, czyli pokłon miastu. No i warto może przypomnieć, że prawdziwego Lajkonika można zobaczyć tylko raz w roku, więc podkreślam, w czwartek najbliższy, pojutrze, właśnie w oktawę Bożego Ciała. I tylko wtedy uderzenie buławy Lajkonika rzeczywiście przynosi szczęście.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.
2: I wear my emotions on my sleeve. You're afraid to. I hardly dream and I don't fight my sleep.

Pięciolatka, Mike Back, Parcels w Chili Z za 11 minut, godzina 5. Hercules and Love Affair jeszcze przed 17. Później będę miał dla Was prognozę i muzycznie 18 godzinę dnia rozpoczną Sydney Rose i Tom Odell. Takie nasze plany w największym skrócie.

0: pijama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: W środę wyraźnie chłodniej. Najcieplejszym miastem naszego kraju będzie Przemyśl, tam 23 stopnie. W Gdańsku 20, 17 w Warszawie, 15 w Katowicach i 16 stopni w Krakowie. Na południu pochmurno i deszczowo. Najwięcej słońca na północy kraju w pasie od Szczecina po Olsztyn. Także dzisiaj w nocy czeka nas front, na szczęście burzowy i drastyczna zmiana pogody.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: No właśnie, nie wiadomo, czy to zmiana pogody będzie drastyczna, no bo jednak mamy plus 28, to nie będzie minus 28, będzie plus 15. No ale pogoda się zmieni faktycznie i przez kilka dni da nam odpocząć od upałów.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Sydney Rose to model, rozpoczynają tę godzinę naszego spotkania, później Ella Air i w pogoni za kulturą wrócimy na Śląsk. 2 minuty po 5:00.

0: 8 minut po godzinie 5. Zwracam waszą uwagę, że dokładnie 100 lat po prapremierze jednego z najważniejszych dzieł muzyki polskiej na scenie Opery Śląskiej zabrzmi Król Roger Karola Szymanowskiego. Ta wyjątkowa premiera wersji koncertowej 19 czerwca, jak wspomniałem, dokładnie w 100. rocznicę pierwszego wykonania, a miało ono miejsce w Warszawie. Akcja Króla Rogera rozgrywa się w średniowiecznej Sycylii, ale to nie jest opowieść historyczna. To przede wszystkim historia człowieka, który poszukuje własnej drogi i próbuje zrozumieć samego siebie. W partii tytułowej wystąpią Andrzej Dober, który wykonywał Rogera na najważniejszych scenach Europy, oraz Stanisław Kufliuk, baryton od lat związany z Operą Śląską. Partię Roxany zaśpiewają Gabriela Legun, laureatka paszportu polityki, oraz Rusłana Kowal, która kreowała tę rolę m.in. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Natomiast w roli pasterza Andrzej Lampert, nagradzany za tę kreację m.in. w Wiedniu, oraz Łukasz Załęski, który występował na wielu prestiżowych scenach i festiwalach Europy. Król Roger w Operze Śląskiej dokładnie 19 czerwca.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Roma w Czyli Z, 22 minuty po piątej, Past Perfect, dzisiaj 1982 rok wspomnimy. To już za kilka minut i będzie to wspomnienie, powiedzmy sobie szczerze, wyjątkowe. Proszę z nami zostać.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Zza kulis w Czyli Z.
4: Kameralnie, intymnie i szczerze. To tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
3: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Czyli Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
18: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
17: Cudownie!
18: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
19: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Po reklamie.

0: Just Perfect.
1: 1982 rok dzisiaj wspominamy. No cóż, wiosna czy też lato tego roku to są okropne czasy stanu wojennego. Zwracam więc uwagę na wydarzenia filmowe, ponieważ wiele filmów nakręconych jeszcze przed wybuchem stanu wojennego właśnie wtedy trafiło na ekrany, między innymi Wabank Juliusza Machulskiego, czy Znachor Jerzego Hoffmana, ten Znachor z Jerzym Bińczyckim w roli tytułowej. Z kolei Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy został wycofany z rywalizacji o Oscara. Na ekrany także polskich kin wchodzi nomen omen Wejście Smoka i to był, no cóż, film, który nie tylko dzisiaj, ale i wtedy miał, nosił takie znamie kultowości, chociaż tego słowa się jeszcze nie używało. Iluż to moich kolegów w klasie zapisywało się później na te sporty walki, które popularyzowało Wejście Smoka. Na ekrany kin wchodzi również równie kultowy Duch. Trwa wojna o Falklandy, Malwiny. Tę wojnę wygrywają Brytyjczycy, a Philips prezentuje płytę kompaktową. Na brytyjskiej liście przebojów mamy na pierwszym miejscu Goody Two Shoes, bardzo popularny w tamtych czasach Adam Ant, House of Fun, Madness na drugim, Torches of Cell na trzecim, Fantasy Island, Tight Fit na miejscu piątym, Hungry Like the Wolf, Duran Duran, Only You, Yazoo. I z takich znańszych mieliśmy jeszcze na przykład I Won't Let You Down, PhD. O, zagram to następnym razem. Bo dzisiaj The Look of Love, ABC. Jeśli pozwolicie, grupa ABC wydaje wtedy swoją debiutancką płytę, bardzo ciepło przyjętą, The Lexicon of Love. Panowie mają się dobrze, koncertują, także w naszym kraju byłem dwukrotnie na ich koncertach. Te najnowsze płyty są równie znakomite. No ale takim największym przebojem tego zespołu był singiel wyprodukowany przez Trevora Horna, podobnie jak cała płyta, zatytułowany The Look of Love. No, o sile miłości od pierwszego wejrzenia. No dzisiaj mam dla was niespodziankę, bo ten utwór w wersji instrumentalnej i ciekaw jestem, jak u nas zabrzmi.

44 lata minęły, a brzmi to fenomenalnie. No ale Trevor Horn wyprodukował, nie mogło być inaczej. Wspomnienie 1982 roku ABC. 81 wspominamy jutro w Past Perfect, już o stałej porze, po 14:30. To jest Celeste.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Po reklamie.

0: Szósta mija, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zapraszamy Was przed wielkie ekrany, tym razem w Krakowie. Tam kina studyjne Agrafka i Kika przedpremierowo prezentują Ojczyznę. Najnowsza produkcja Pawła Pawlikowskiego opowiada o relacji między noblistą Thomasem Mannem a jego córką Eriką. Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię Fatherland na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes. W kinie Agrafka, najnowsze dzieło polskiego reżysera, obejrzymy jeszcze 13 i 14 czerwca, a w Kice 12 i 14 czerwca. Sny o znikaniu. Taki tytuł nosi najnowsza wystawa w warszawskiej Galerii Aspekty. Prezentuje malarstwo i instalacje krakowskich artystek Kamili Stowrak i Mai Krysiak.
3: W pewnym momencie pojawiło się właśnie to hasło sny o znikaniu, co wydało mi się też takim ciekawym, trochę przewrotnym i metaforycznym jakby tytułem. No bo właśnie, sny o znikaniu mogą nam się kojarzyć z czymś takim trochę niebezpiecznym.
2: Mówi Marta Kudelska, kuratorka ekspozycji, w rozmowie z Magdą Bauer.
3: Znikanie nie jest czymś, co wydarza się jakby w jednej chwili, jest jakimś jakby takim procesem i jest też tak naprawdę jakby przemianą. I myślę, że właśnie tutaj ten element właśnie tej przemiany, czyli też tego momentu, w którym właśnie obie dziewczyny się znajdują, był taką podpowiedzią właśnie do tego, żeby to były sny o znikaniu, bo prace też obu dziewczyn, to co też myślę, że je łączy, to właśnie pewna taka metaforyczna i też taka trochę oniryczna wrażliwość, jaka jest w tych pracach obecna.
2: Sny o znikaniu czekają na Was w Aspektach jeszcze do 10 lipca. Mam dla Was jeszcze jedną propozycję, tym razem do odwiedzenia niezwykłego miejsca latem w Warszawie. Gościł Stonsów i Paulo Coelho. Z jego balkonu śpiewał sam Jan Kepura. Hotel Bristol, bo o nim mowa, obchodzi w tym roku 125. urodziny. Każdy będzie mógł wejść do środka na specjalne oprowadzania. Pierwszy spacer po hotelu poprowadzi pisarka i dziennikarka Beata Chomontowska. Już 14 czerwca Beata zabierze nas szlakiem wielkiej damy. Będzie można wejść do apartamentu Ignacego Jana Paderewskiego, zobaczyć ścianę sław, bar kolumnowy i salę malinową. Bezpłatne wejściówki na kolejne spacery znajdziecie na bristolmoments.com.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z.
0: Rafał Turowski, dzień dobry. Trochę w centrum Warszawy się rozpadało, no to jeszcze nie to, na co czekamy. No niemniej, jeśli wzięliście parasole, to z pewnością się przydadzą. 3 minuty po 18 do 19 nastawiam Was na chill out.
1: W międzyczasie w Chili Z.
0: Abruk Kąpna, dobry początek 19 godziny dnia.

0: 10 po 6 w kulturze mimo początku wakacji dzieje się bardzo wiele. Nie tylko w teatrze, nie tylko w kinach, również w muzeach. Zwracam Waszą uwagę na 90. urodziny Muzeum Warszawy, które z okazji no właśnie swojego jubileuszu przygotowuje specjalną wystawę 90 na 90. Od 19 czerwca, czyli za tydzień z hakiem, ta wystawa będzie czynna do 1 lutego, ale ona będzie się zmieniała. To znaczy będzie miała trochę inne oblicza co jakiś czas. No więc Muzeum Warszawy zaprezentuje 90 rzeczy związanych ze swoim codziennym funkcjonowaniem. To będzie opowieść zbudowana zarówno przez obiekty najcenniejsze, jak i takie zupełnie codziennego użytku, pozornie zwyczajne, ale absolutnie niezbędne do funkcjonowania muzeum. To jakieś detale architektoniczne na przykład, czy choćby zapachy, albo konewka używana do utrzymywania stosownego poziomu wilgotności na wystawach. Będzie klikacz, czyli taki ręczny licznik odwiedzających, podstawowe narzędzie pracy opiekunów ekspozycji, czy też antykorozyjna tkanina chroniąca warszawskie srebra przed ciemnieniem. To będzie opowieść nie tylko o przedmiotach, lecz także, a może przede wszystkim o ludziach, którzy przez te 9 dekad współtworzyli Muzeum Warszawy, od pierwszych pracowników po współczesny zespół liczący prawie 300 osób. No i tak jak wspomniałem, publiczność pozna muzeum od kuchni w 3 odsłonach. Pierwsze 30 opowieści zostanie udostępnionych już za moment, czyli właśnie 19 czerwca. Kolejne 30 pod koniec wakacji, a pełen projekt ujawni się 6 listopada. I akcja 90 na 90 dookoła muzeum to jest akcja, której będą towarzyszyć i program edukacyjny, i wydarzenia dla różnych grup odbiorców. Więc my trzymamy rękę na pulsie, ale i wy zwróćcie uwagę na tę arcyinteresującą wystawę.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Przebiśnie Gibiek. 23 minuty po szóstej w to niespokojne tutaj u nas za oknami popołudnie. Konkurs taki popołudniowy. Jestem pewien, że poprawi wszystkim nastrój. Na antenie już za kilka minut.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Autopromocja.
3: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 wycieczka przez gatunki, klimaty i epoki, czyli audycja Osobiście Wyszukane.
4: Osobiście Wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Zapraszam, Bartek Gluczewski.
3: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
9: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Po reklamie.

25 minut do godziny 7, nietypowa pora na konkurs taki popołudniowy, ale też dobra. Dzisiaj mam dla was nową powieść, Ziemowita Szczerka, Baciary z piekła rodem. Rzecz się dzieje we Lwowie. Brutalna i ironiczna opowieść o Europie i o Polsce. Bezlitosna, jak to uszczerka wobec mitów, historii i polityki, do czego dokładamy piękny kubek, czyli Z. Szeleszczę folią, w której kubek jest. Zaopatrzono również w pudełko, które zapobiegnie potłuczeniu w czasie transportu. 321-321-500 to jest numer naszego telefonu. Chcąc wziąć udział w konkursie, dzwonimy. Wybieramy jedną spośród trzech kategorii przygotowanych na dzisiaj. Czytam pytanie i trzy możliwe odpowiedzi wskazujemy tę poprawną. Na tym ten konkurs w największym skrócie polega. Jeśli są wątpliwości, jeśli są problemy, no to pewnie wiecie, że bardzo miły prowadzący w miarę możliwości próbuje naprowadzić. Ale tylko wtedy, kiedy te możliwości są. Kto chętny? 321-321-500.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: I pani Małgorzata jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak sytuacja na południu Warszawy? Meteorologiczna.
2: Nie, można wytrzymać.
1: Można wytrzymać, dobrze. No bo tutaj w Śródmieściu jakiegoś takiego dużego, czegoś dużego się spodziewamy, tak? Wisi coś w powietrzu.
2: No tak, tak, tak, uprzedzają.
1: No właśnie, abyśmy przeżyli. Słuchajcie, fronty atmosferyczne będą w tej i we wtorze, że się tak wyrażę, więc bądźmy przygotowani. Pani Małgorzato, mamy oto kubek śliczny, nasz, z naszym logo, do picia kawy czy herbaty, inne napoje także dozwolone, no i nowy szczerek, baciary z piekła rodem. Kategorie, które dzisiaj mam dla pani, są następujące. Przypomnę, wybieramy tylko jedną. To jest kategoria funkcyjna, kategoria reprezentacyjna i kategoria tramwajowa.
2: Może ja tę tramwajową spróbuję.
1: Dobrze. Pani Małgorzato, najmniejszym polskim miastem posiadającym własną sieć tramwajową jest A. Elbląg, B. Grudziądz, C. Krosno.
2: Wydaje mi się, że Grudziądz.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Brawo.
2: No właśnie, w Elblągu to wiedziałam, że nie, tylko jeszcze nie byłam tego trzeciego pewna.
1: Bo Elbląg jest dużo większy. No nie wiem, czy no dużo, więc tak, no, dużo większy od Grudziądza.
2: Wiedziałam, że nie ma, tak.
1: A w Krośnie nie ma tramwajów.
2: No tak,
1: w związku
2: tak.
1: Z tym nie było innej możliwości. To jest Grudziądz. Ja nie mam pewności, czy w Grudziądzu mamy jakieś nieprzebrane
2: ilości
1: tych linii tramwajowych. Chyba jest jedna, ale,
2: no,
1: ale jest. No. To prawda. Gratuluję pani Małgorzato.
2: Bardzo dziękuję.
1: Życzę udanej lektury i dobrego popołudnia.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Do usłyszenia.
0: Nastaw się na Chill Out. Chill Z.

0: nos przez wiele S na końcu. Za 6,5 minuty, siódma. Wtorek, więc o 8:00 Bartek Winczewski i jego program Osobiście Wyszukany. Już teraz polecam. I dziękuję za wspólne popołudnie. Rafał Turowski. Do jutra, do 13:00.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy. Bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
7: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
0: To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

Silizet.

0: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl. Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój, nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku, apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
4: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
2: dobrze być w domu.
1: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

zanosiło się na deszcz i w końcu lunęło, przynajmniej w Warszawie znów jest czym oddychać, a to nagranie Weather Storm Massive Attack, ono zawsze kojarzy mi się z taką duchotą, upałem i tym momentem, kiedy termometry pokazują 35 stopni. Tak było jeszcze kilka godzin temu, teraz nieco chłodniej, ale też dzięki temu przyjemniej. Dobry wieczór. Tu osobiście wyszukane Bartek Winczewski. Razem będziemy do 22. No i jak to często bywa w osobiście wyszukanych, od muzycznych wspomnień z lat 90. rozpoczynamy nasze spotkanie. Massive Attack przed momentem z roku 1994 z albumu Protection, nagranie, które już słychać w tle, również z tegoż 94. Ambit, Sweet Love. No ciekawe, czy pamiętacie, kto wykonywał oryginał.

Muzyczne wspomnienie sprzed 32 lat dla wszystkich fanów drum and bassu, a wiem, że tam jesteście po drugiej stronie. No to pozostajemy w tych klimatach. Tyle, że z przeszłości wracamy do teraźniejszości. Pierwsza z dzisiejszych nowości w osobiście wyszukanych. No i zarazem nowość z naszego lokalnego podwórka Addiction Records, kiedyś sklep płytowy, później organizacja zrzeszająca grono fanatyków muzyki drum and bass, dziś także wytwórnia płytowa, właśnie świętuje 27 urodziny, o tym za moment. Ważne, że nakładem Addiction Records właśnie ukazuje się zupełnie nowa produkcja. Stoją za nią Piotr Harland i DJ Ross. DJ Ross, który stoi także za całym Addiction Records dzielnie od 27 lat na straży drum and bassu. Za to ukłony. A to jest nowy kawałek Piotra Harlanda i DJ-a Rossa, numer zatytułowany Let It Go. Tutaj ciekawa sytuacja na wokalu, niejaka Mila. Czy to wystarczy? No to niech będzie. Harland, Ross i Mila, Let It Go, premierowo w Chillset.

Nowa muzyka z rodzimego podwórka, to lubimy w osobiście wyszukanych najbardziej. Harland, Ross Addiction Records, gościnnie na wokalu Mila premierowo w Chili Z, Let It Go. A już w piątek 12 czerwca w Cocktail Barze Zamieszanie w Warszawie, impreza z okazji 27 urodzin Addiction Records. Zagrają Harland i Ross, właśnie gościem specjalnym zaś będzie pochodzący z Wielkiej Brytanii ceniony producent DJ Zero T. Polecamy. Tymczasem pozostajemy w połamanych klimatach jeszcze przez chwilę. Nia Archive, Archives nawet, wraca z nową muzyką. Na lipiec zapowiadany jest jej nowy album, a oto kawałek, który tenże zapowiada. Vertical.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

Czy to najważniejsza premiera tego wieczoru? No, na pewno jedna z ważniejszych. Bonobo dziś ogłosił premierę nowego albumu, płyta Distance in Static. Ukaże się 11 września. Wśród gości na niej m.in. Joy Crooks, Aruj Aftab, Niloufer, Jania, Ania, Martin, piosenki po angielsku, ale również w języku urdu i w języku japońskim. You and Me to jest pierwszy singiel, pierwsza zapowiedź tej nowej nadchodzącej płyty Bonobo. Simon Green pokazał światu ten kawałek zaledwie przed niespełna godziną. No i proszę, również u nas, również w Chili Z premierowo ten gorący kawałek. You and Me, Bonobo. Czekamy na całą dużą płytę, album Distance in Static. Premiera, przypominam, 11 września. Również 11 września swoją nową, długo oczekiwaną płytę wyda Vincent Fenton. I o ile nazwisko Vincent Fenton być może niewiele wam mówi, to pseudonim FKJ, mam nadzieję, że już mówi więcej. Ceniony francuski producent, multiinstrumentalista wraca z nową płytą. Album nosić będzie tytuł Tiber, a Soulmates to jest jego pierwszy zwiastun.

Strasznie dawno nazwał go potencjalnie pierwszą gwiazdą rocka pokolenia Gen Z. To o Stevie Lacym, kompozytorze, multiinstrumentaliście, wokaliście, niegdyś członku kolektywu Odd Future. To tam swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Tyler the Creator, Sid czy Frank Ocean. Również Steve Lacy był na pokładzie tej ekipy. Później grupa The Internet, no i solowa kariera, wielki przebój Bad Habit kilka lat temu. A tak oto brzmi zapowiedź nowej, trzeciej już studyjnej płyty Steve'a, albumu zatytułowanego Oh Yeah. Ukaże się on już w lipcu. Czekamy z nadzieją, że i kolega Steve'a, czyli Frank Ocean, wkrótce w końcu wróci z czymś nowym. Ile to lat minęło od premiery płyty Blond? No, 10. Długo trwa ta artystyczna przerwa Franka Oceana. No, ale my o Steve'ie Lacym w lipcu, nowa płyta. Czy nową płytę również niebawem wyda Oscar Jerome? Tego nie wiem. Wydał płytę całkiem niedawno. W zeszłym roku również rozpieszczał nas premierową muzyką. A tu proszę, znienacka kolejne nowe nagranie Everything in Between. No, być może to rzeczywiście zapowiedź czegoś większego.

Nowa postać na scenie alternatywnego R&B, przynajmniej dla mnie nowa, Michi niejaka, w 2023 roku ukazała się jej debiutancka płyta Dirty Talk, teraz artystka przypomina o sobie singlem Are You Lonesome z gościnnym udziałem Mind Designed. Sporo czasu minęło od premiery ostatniej płyty Miki Blanco. Miał być koncert w Warszawie, został odwołany w ostatniej chwili. To już kilka lat temu. Klub, w którym tenże koncert miał się odbyć, zdążył się w tym czasie zamknąć. No, czekamy wciąż na Miki Blanco, na ten obiecany polskiej publiczności koncert. Wcześniej chyba jednak doczekamy się płyty. Nowy album już we wrześniu. To singiel, który tę płytę zapowiada. Little Feet i Miki Blanco.

Lato jeszcze na dobre nam się nie zaczęło, a my już myślimy o wrześniu i jesiennych płytowych premierach. We wrześniu właśnie nowy album Bonobo, dziś zapowiedziany. We wrześniu także nową płytę wyda Francuz FKJ, również we wrześniu i zdaje mi się, że także 11 nowym albumem uraczą nas Ezra Collective. Only Love z gościnnym udziałem Pasalie. To jest zapowiedź tej płyty. Tak kończymy pierwszą godzinę dzisiejszych osobiście wyszukanych. Zostańcie ze mną, proszę, zostańcie z Chili Z po 21. Dużo więcej fantastycznej muzyki.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

Obrigado. Taki tytuł nosi to nagranie. Obrigado, czyli dziękuję. To ja powiem tak mniej więcej za 40 kilka minut. Tym nagraniem kończy się nowy solowy album Eda O'Briena, na co dzień gitarzysty grupy Radiohead. Płyta zatytułowana Blue Morpho. No i właśnie na jej finał blisko 10 minut takiego grania, które z jednej strony puszcza oko do muzyki brazylijskiej, a kończy się to wszystko niczym z płyt Pink Floyd. Ed O'Brien, chyba ostatni z członków grupy Radiohead, który nie wydał solowej płyty, no to właśnie wydał. Raz jeszcze przypomnę tytuł Blue Morpho. Serdecznie polecam, będziemy do tej płyty wracać w osobiście wyszukanych. 10 minut po 21, druga godzina naszego wtorkowego spotkania. No to teraz rzecz, którą odkryłem kilka dni temu. Jeszcze nie wiem, co o niej myśleć w całości, ale to nagranie wyśmienite.

Bristolu, czyli z miasta, które dało nam Massive Attack, które dało nam Trickiego, które dało nam Trip Hop i wiele innych fantastycznych artystów i gatunków muzycznych. Stamtąd właśnie pochodzi Tara Clerkin Trio. Tara Clerkin, Patrick Benjamin i Sunny Joe Paradiso, to oni wchodzą w skład tej grupy. Grupy, która właśnie wydała drugi album w swoim dorobku, płytę zatytułowaną Somewhere Good, tak brzmiało nagranie tytułowe. Grupę, którą od kilku dni próbuję rozgryźć. Wychodzi mi to coraz lepiej, ale jeszcze potrzebuję tej chwili, aby podzielić się z wami w pełni wrażeniami z odsłuchów tego albumu, drugiej studyjnej płyty Tara Clerkin Trio. No to więcej na ten temat umówmy się, że za tydzień, ale dziś jeszcze posłuchamy drugiego fragmentu tej płyty, płyty Somewhere Good. Tytułowe nagranie już za nami. Tak z kolei brzmi numer zatytułowany Lazy Daisy.

Jesteśmy we Włoszech, a to za sprawą Piero Umilianiego i Giuliego Mare. Piero Umiliani był jednym z mistrzów włoskiej muzyki filmowej, urodzony we Florencji w 1926 roku. Podpisał się pod ścieżkami dźwiękowymi do ponad 150 filmów. To działo się przede wszystkim w latach 60. i 70. Na soundtrackach jego autorstwa pobrzmiewał jazz, pobrzmiewała muzyka easy listening, to co dziś tak chętnie nazywamy chilloutem, bossanowy rock, funk, czego tam nie było. Dziś z dziedzictwa Piero Umilianiego korzysta Giulio Mare, producent, muzyk również z Włoch. To właśnie wspólne, może nie wspólne, ale chociaż powiedzmy, że wspólne, razem firmują to wydawnictwo. Nieodżałowany Piero Umiliani i Giulio Mare, La Luce dell'Alba. No chyba tak poprawnie czyta się ten tytuł. Bardzo letnia muzyka, muzyka właśnie na takie gorące, duszne, upalne wieczory, jak dzisiaj. Będziemy do tej płyty wracać. Pora na bardziej może nowoczesne brzmienia, klubowo i elektronicznie, i trochę tanecznie zagram dla was teraz w osobiście wyszukanych. Swetson Clank to z kolei człowiek z Kalifornii. Nowa płyta właśnie się ukazała, z niej nagranie zatytułowane Summer Static.

Byliśmy dzisiaj w wielu odległych miejscach na świecie, ale nie tak odległych jak Republika Południowej Afryki. Stamtąd właśnie pochodzi niejaki Spek Matambo, producent, songwriter, wokalista, okazjonalnie raper, artysta sztuk wszelakich, mieszkający w Johannesburgu. Muzyczna kariera pana Matambo trwa od mniej więcej 2006 roku, a więc to już 20 lat na muzycznej scenie. Płyt wydaje dużo. Niektóre z tych płyt trafiają do szerszej publiczności. Tak było z albumem wydanym w roku 2012. To była płyta, którą wydała słynna amerykańska wytwórnia Sub Pop. Ta sama, w barwach której debiutowała Nirvana. Spek Matambo wyruszył po premierze tej płyty na wspólną trasę choćby z Damonem Albarnem. Od lat też inspiruje twórców wszelkiej maści klubowych brzmień. No i właśnie te produkcje o bardziej tanecznym zabarwieniu zwróciły moją uwagę. Kilka nowych singli już w tym roku spod ręki Speka Matambo wyszło. Do You Remember the Summer of Love to najnowsza z jego produkcji, ale również równie świeże jest to oto nagranie We Pretend It's Still Summer. No to będziemy sobie to puszczać także jesienią i będziemy udawać, że lato wciąż trwa.

2 godziny i 4 minuty i będziemy mieli środę. W środę w Chili Z słyszymy się o 10, a w osobiście wyszukanych słyszymy się za tydzień we wtorek, jak zwykle o 20. No to do miłego, do usłyszenia z nowym nagraniem Boards of Canada. Was zostawiam.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Okay, don't be smart. Who do you think you are? Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Recovery on your nightmare.

0: Autopromocja.
1: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
2: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
1: Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.

0: Dokąd na wakacje?
1: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
0: Czyli Zdrojowa Hotels.
1: Zdrojowa Hotels?
0: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
1: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
0: Tylko na zdrojowahotels.pl.
2: Po reklamie.